0: Obala je zakon.
1: Poletje je zakon. Ako Radio Kapis.
2: Gledam te, očudujem vsak tvoj.